0: Akwimba kwenge kuchezwa ndi Anita Makwakwa.
1: Antoni, wati wazwa zvitsva here? Kuti kutire kutambiriswa kwemadande mutande enhunga rakuda kutanga.
2: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
1: Sekufamba kwazvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfura, zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera wanhu nokubva wapadande mutande renhunga.
2: Zvakanaka wani. Kutaura kuti hatichatorere kure, asi nditaurire Mateushi, tikatambira iwo madande mutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
1: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga, tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro, tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
2: Oho, ndazvizwa.
1: Ya Antonio, uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
2: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anoashandisa zvakanaka sei.
3: Wagari wemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewe zveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwene mhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Hey Antoni, wati wazwa zvitsva here? Gwiti kuti rekutambiriswa kwemadande mutande enhunga raakuda kutanga.
1: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
0: Sekufamba kwazvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfuura, zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera wanhu nokubva wapa dande mutande renhunga.
1: Zvakanaka wani. Kutaura kuti hatichatorere kure, asi nditaurire Mateus, tikatambira iwo madande mutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga, tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro, tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
1: Ohoo, ndazvizwa.
0: Ya Antonio, uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
1: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anoashandisa zvakanaka sei.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewezveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwenemhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Eko zvinei zvindo asimudza kambo akakaredzwa ndeDon Chinja. Basa ndibanja ndokambo kari mumhepo.

Ndizo zosoro kwazo James Shimombe zvaitike ngoma yanga iri mhepo kudai zvi mashamwari tinotamba nao ngatione zvosoro kwazo amune mashamwari apinzero dzekuwaka